Dzudzają tu Henich, wujcem beat in a life. Hizic kontenta hirzic. Mein Herz, homie. Wujcem alkomestelek zon.